A przychodny tydzień rzeka po takim wulki finale Miłoczycach. Przyzewenska faza za ją nieco czera wieczo zahiła, a tuż to przyzewenko je hiżo dojszło, a sem runie raz poladał. Jeli mnie szo nie myli, a co nie sem zaliczył, je jedne miestno jeszcze swobodne tu czasne, ale też czakansku liszczinu budu zawiesce, albo zwiestosć czu nastajić, tak so padże, so mustwo odpraje ma też 21, albo nano samo 22 przyzewenka szansu, so tola na finalu obczelić moc. A jest czołace umienienia dobi mustwo spielnić z prynia, z czeso dobili junu na jednej z naszych stacji obczelić a soburać, przy tym liczy mieno mustwa. Cio rajorio, albo ci rajorki z waszego mustwa dobia serbsce moc. Z cecia kujżde rajor, albo rajorka waszego mustwa ma nad 14 letami być, a kujżde mustwo dobi z najmniejsza jedną żonu, respektivnie holcu miecz. Przyzywić możecie so jenoż przez mailku na zatkula@mdr.de a nie zabudźcie nam napisać mieno swojego mustwa, kajż tyś nawodu, a jeho kontaktowe daty, a keď bude novostka, napisajte nám prošu ci hesva k vašemu tími tomu. My chceme vedieť, zvodka ešte, kak je konstelácia mústva sa namakala a snáno tiež, kak husto raječ volibúl a jazz cova. Potom máte znáno šongzu na jedné z posledných miestno za úlky finále beach volibúlu je tore prišenú ponželu Miłoczycach.

0: A jeszcze trochę nie tak daleko, co przyjemy zbożo, ale budyczynie mamy dżęca w osobitu na roninoku. Jej przed mnie chodzi so szelako wariirować, a zmieni so biehu żywienia. Sama jest spisowaczka, to junu tekstcze takle naliczyła. Rózy, rózelka, różiczka, róża, róza, rózi. A znano nietko miestem hiżowiecze, co je mnie na basnica róża domaszcyna. Dżęca wona swoje 5-70 inny zwieci, a myśmy jako pokazku na je liryku uzwolili za dżęca luboszczyńsku basin. Mila Brukec nam ju przedniese.
1: Róża domaszcyna, gdzieś nisy, tyś nisym. Poprom nie niczo gdzieś nisy. Przy siebie sym jenoż, gdyż sy przy mnie. W obroczu so z riadu dniu to pohiba. Tunci zbyniesz, wróczo dasz. Kwadzi mo jun kajś mieno, z huby do huby.
0: Tobie basen róże domaszcynie, cyrku szakie 16 basnickich zbiorków udała. Wiace wodzięcniejsze jubilance słyszycie tu na Serbskim Rozgłosu za 5 a 20 mięcino. Nie tylko pak słyszycie najprzedy Danielu Hazec.

0: Dolžne svoa.
1: Magenza Enrico Hanke zwoa.
2: Što to dokładnie rika, Christus jest Čehovač. Můžeš prajić, so je to viace hač vonko na vec. To je zasadná zmina svojského živenia. Štožce Christus jest Čehovač, treba dovieru do jeho skutkovania. Do toho, so von nas po pravom puču převodžuje a při tym poma jemu podobne sostač. Když do sveta sviatych poladamy, namakamy žonu z 12. listotka, kotra šmieješe tajku dovieru. Sviata Clarissa, na kotruž cirke dženca spomina. Woplivowana w odprydowaniu Sviatého Franciskusa jest so takto Chrystusa zalupowała, co jest so boha tego żywienia zdała, to kiesie pytnęła, co je Chrystus wiatce hudny hadszo druhe. Co starego żywienia zdać nie by na szkodu, ale dobytk. Je swobodu namakała, kotruż nie możecie jej nichtu zać. Tuta dowiera pokaza so przy nadpadzie na kluszto, w kotrym szpydlesze. Z monstrancu w rukach, w kotrej się wiernu przytomność Chrystusa czestczowała, przyjdzie się nadpadnikam naprzeczo. Nic z człowieckiej mocy, ale dokie się wiedziała, Chrystus je przyjmni. Znano je to praśnienie, kotre świata Clarissa nam dżęca sobuda. Na koho chcu moje żywienie wusmierić? Na koho chcu sadzić? Sztuż Chrystus je dowierja, nie zubi niczo ważnego. Tym dobudzie przewodnika, kotre się żenie samoho nie wostaji.
1: To praj Enrico Hanke z Wałowa dżęcniszym nabożnym słowie, naroku a zamowitości baczynskiej osady. Z tym je wydom cimieńczyny do 6.

ekstremne njewiedra a zliuki, wulka woda, eksplozije, wulke wohenje, namakanki bombo, amokowe behi, listčina možnych strachu za ludność je doha. W Južnej Ameryce na przykład też strach zemierzenio, kajś netko hakle zaso kolumbijski. Tun strach za nas nazbożo nie obsty, ale przyjuszym je kajś prajne dost damnych. Rożace katastrofy, wulkie wody, kajś na przykład w 2021 czy orskim dole, chociaż so przed tym zwieścić a wieścić, druhe podawki, kajś niezboża albo eksplozje, żadaja se spieszne informowanie ludności potem. Pučo, kak ľudnosť s informáciami docpieš, je dosť. Jeden taký puč je rozvoz, tožak ráno a po puču viele ľudí poska. Ďalší puč sú varnovanské appy. Nina, Katvon, abo tiež Varnwetter, so vonem jenuja. A što jedeš s celá moderné šmoradko nímaš? Potom dáva za to ďalšia technika. Cell Broadcast so jenuje. To sú varnovania, kajž krotké SMS-ky, kýž na šie handy jedú. To funguje tiež, když je sič prečažená, abo když nemáš prístup k internete. A když sa raz sam ľudky niečo znezbožil a chceš vo pomoc prosič, tiež za to dávaja appy. Napríklad What Three Words. Kak šo funguje, šo to zoniče našim artiklu na tému varnovanské appy, pak v app MDR Serbia, abo na našej internetovej stronie.

Niedzielu po takim začarowszym bie tomu na dzień 25 let potem, co je kruszczanski szulski zbierzk startował, jako rebelowach u starszy nowego piatoletnika, kiedyś tam jace nie smiedzieszy być, aj zbierzk, który je na końcu zrieszczy, ale miejesze a ma dalej wuskutki, najaktualniejszy na przykład, hunie dzieła znowa skupina aktywistów, tunkrocz na tym założyć serbsku swobodną szulu. A więcej o tym, tak też o finansowaniu, albo też o skeptickim zladowaniu na ten projekt, ale też o aktualnym stawie serbskiego szulstwa, z czym oni niedzielu poda nas słyszeć. Wysyłanie Moniki Gerdesowej je 25 let po kruszczanskim szulskim zbierzku namakać też na naszej internetowej stronie WebMDA Serbia, a jako celowopszony podcast niemale posta mieńczyński pola AAD Sounds.

0: Runja Kulowej, knježeše čera Roženče, nimale perfektne beachvedro, trošku vici kojte, ale herbak, šo, top. Zatkulabie menujce Roženče na putniske vúce, zoby vo tam rozpravjava vo džebiatej stácii Zatkulabič toho 2026 a s tým by to tiež posledný raz vonka před finálom Mivočicach přichonu Ponželu. A to vábieše tak veľa mústvo, kaj šišče ženielica. Felix Což bieše pudla.
1: Tři mústva nemôžachu čera Božel Soburač, one bych ju prostče přepozdže přišli. 20 miestno by tak spíšne plné kaj šišče ženie. Roženčenio sú za telko ľudí nudom ceče rajništo natvarili, zobychu so mohli poriadne zarač. S dubkom šestčich so prinie bule přes cak praskachu. Po 4 hodinách bieše na podestče celé horeka mústvo Janžel Kvysoko 4, štož bieše Andrej Kobor ze synom a Joku ze Sernian.
2: Hej, ja kon nemšte dom prajč, ale hej, to je ja Rene, a to ti Rene, so ten dovoz, hej, so oni zemnú, ti cia rač. Hej, ja ra fajn. No, ja dom prajč, som šumbo nervózne, še šam popravom, také neznajú.
1: Tež na kromě rajnišťov by čera veľa ľudí na cista modoch a starších nedaloko putnické cirkve se večer ľubič dalo. Roženčanská modžina mieše ruce bone dživa, z cova šitke skazanky vodživač. Viace hač 400 porciou jedže je so zjedlo. Moto namiestne byče čera šlips a mucha, zobihu opravdže veľa so romadže na foto zestupali je Roženčanská modžina tomu hišče trochu dopomala. Patricia Dietrichec.
3: Monika nie są tak spokojem za naszym motom, bo ja jestem tylko dla wielu ludzi na naszym poczu myć. Myśmy się za to rozsądzili jako modna Roma, że szlipsy a muchy pasli, że młodszym jac ludzi na nasz skupiński obraz zostaną, a z tym stanowi się szans wód, by mogła klitu prenostacja być. To by się już roku splanowane, ale one są jak leżące na stoli.
1: Poradzen wieczór to by się czera Różyńcze z tylko ludźmi, kaj szlidma na niekakiej drugiej stacji.
0: Felix Což rozpravieše z Rožanta, včera večer z poslednej stácie Beach Volleyballuje Tour Rádia Zatkule 2026, kotraž byše s 9 stáciami najväčša, respektívne najdlhšia z cela. A včerajšieho môže sa tiež mústva prizeviť za finále přichonu Ponželu v Mivočicach. K tomu nedom viac najprv pak svežíme nočná vecliča s horcej v útrobu.

Aj przychodny tydzień rzeka po takim wulki finale beachvolleybola w Miłoczycach. Przyzywenska faza za nią jest wczera wieczor zahiła, a tu iż to przyzywieniu je też iż dojszło. Sym runiera spoladał, jeli mnie szo nie myli, a co nie jestem zaliczył, je jeničce jeszcze jedne miestno swobodne, ale gdyż był żaden strach, też czakansku listczynu budu nastajć, padże za mnóstwo odpraje, ma też 21, albo znano samo 22 przyzywenka, szansu so dola wopczelić moc. Z czerwacem umienienia pak dobicze jako mnóstwo spelnić. Sprenja, z czego dobili z najmniejsza junu na jednej z naszych stacji wopczelić, a soburacz, przy tym liczy mieno to mnóstwa. Z druga, co rajorio, respektivnie rajorki, z waszego mnóstwa dobia serbscy moc. Z trzecia, kujżdy rajor, albo rajorka waszego mnóstwa, ma z najmniejsza 14 lat, stary, stara być, a czwarte umienienie, kujżdy mnóstwa dobi z najmniejsza jednu żonu mnóstwem mieć. Przyzywić możecie so jenoś przez mailku na zatkula@mdr.de, a proszę nie zabudźcie też napisać mieno swojego mnóstwa, nawodu mnóstwa, a kontaktowe daty, a to je nowostka, napisajcie też ci hesła k waszemu teamie. Zatkulario chce ja wiedzieć, zwodkiel, z cze, kakie konstelacja mnóstwa nastała, a kak husto rajecz volleyball, a znano też dże szitko. Po takim niekotre wumienienia, ale przyjemy wam wiele wuspiecha, a jeszcze informacja, Start je przychodny tydzień pundzielu hiżo pecich, to są Miłoczycach zetkamy z dybkom. Haj, nie tylko, z dybkom, czy być mięczyno, to na po 8.

0: Mie z serbskimi a nimskimi przeczelemi literatury Jovana Derje znata. Basnica Róża Domaszczyna. Dżęca zwieczy swoje 5-7 narodiny. Je tworzenie było z mnohimi mytami hodnoczone. Najuznamniejsze myto Mörikeho, myto Ciszyńskeho, myto Anny Zegers, literarne myto exilowego PEN-kluba a sakske literarne myto. Chcemy składność w osobitych narodnin rady włożyć, a na jej płudne tworzenie pokazać. Przy tym je Monika Gerdesowa też do archiwa poladnęła.
1: Róża Domaszczyna je zaal započała pisać. Hižo predehač studovaše hornistvo, dživaše při pomeniu a novej dobie a hižo tede vozjeveše basnje. Najskere je živku za serbsku poeziju od svojeje vouki, ľudoveje pojedaki Hane Kišcine je zdžedživa, kajš nam k svojim postači nam pojedaše.
2: Ja sam husto da se doj moje vuki davaju šešćava. Vuka baj, no baj, ha vuka jo bava. A druga ona prava nik pa mi šestanjsko odračvač.
1: Hač dosrič v 80-ih let je hornikecach dživava. Potom Lipsku na literarnem institutu studovava, a po politiskim šeuroče NDR započa svobodnje spisovačelič. Štož dženca na jeje narodninskim lidže leži, je se sama dariva. Miestem wuznamna spisowaczelka, przełożarka, a w osobie basnica je wozjewiwa 6 serbskich a 10 niemskich basnijskich zbierków, 4 dziwadłowery, prozowe a publicystyskie teksty we wobiemaj ryczomaj a riad przebasnieniu ze swojanskich ryczów. Przy tym widzi ona zwiskmy swoim niedyszym skutkowaniom hornistwie a basnieniom. Za nią maja swoa wiacore woznamowe worszty. Żro ma so z nich wurycz, tak kajsz brunica ze zemie. A to se żada kiedźbliwego czytaria.
3: Ja si myslu, że je literatura jene polo, kiedyż drbi se recipient za siebie tak rec wotyrycz. To, co jest so przespiesznie rozumi, hače to pon literatura, kuže pa tak, so ma človek so sam na jeden literarni tekst nastajič, čitač, a ešte raz čitač, a potom so všelake vošte literarnega teksta voteoria. A to je poprvom jen pohyb, kiš napšičo našemu čase, džedžiš, stane všetko spiešnišo a spiešnišo so verči.
1: Štojš je basnje napšikvat vúznamenia, zoraje si s vobimaj rečomaj. Zopyta za starymi wody znaczymi serbskimi słowami, zosi bohatość bajków odkrywa, a zoso krytyscy zabiera ze żunskimi wosudami. A ze siednym serbsko-niemskim żywieniom, kiś nazonia jako macz, a miestem dawno wołka. A dy so jej najlepiej pisa?
3: Wieczo ja husto pisam, dokyż może ja lepiej moje myśliczki romadzić. Ale ja nie mam szec czasu pisania. A gdyż ja długo czas nie mam jeszcze pisać, potem jestem ja troszkę niespokojna. Ja tak rady pisam.
1: Sztuś się nie tylko myśli, że je lirikarka zbohatnęła, co myli. Wod samej sławy nie może się zażywić. Woto jest o mandżelski ze swoim zdu starał. Jej wódążki z woziwieniu, mytu a stipendiu są skiery telefonowe koszty narunali. Je ona raz żartowała.
0: Basnica Róża Domaszczyna svieči dženca svoje 5-7. Šo najlepšie prejeteš serbski rozvoz.

Michał Cyrz spiewa w Strasze przed Zczinom, no aj, to je trošku specjalniejszy strach. Wostaniemy też niedom przy strachach, ekstremne niewedra a zliwki. Wulka woda, eksplozie, wulke wojenje, namakanie bombo albo amokowe biehi. Liščina možnych strachów za ludność je dołha. W Južnej Ameryce na przykład też strach zemerženio, kajż nitko akle za sokolumbijskie. Tun strach za nas nazbožo niewobstyji, ale przyjuszym niekaż prajene dosć tamnych. Rožace katastrofy, wulkie wody, kajž na przykład 2021 arskim doledla, hoďa so przedtym zvěsčič a věsčič. Druhé podavky, kajž nezboža, abo explózie, žadaja se na tamnym boku spiešne informovanie ľudnosče potom. Pučo, kak ľudnosč s informáciami docpieješ, je dosť. Jeden tak je puče rozvoz, to však ráno a po puču viele ľudí poska. Další puč sú varnovanské epy. Nina, Katwan albo też Warnmeter, co one mienuje. Ale co jedyż z cała moderny szmuratko nie masz? Potem dała za to dalsza technika. Cell Broadcast, co mienuje. To są warnowania, kajż krótkie SMS-ki, kiż na wszystkie handy jedu. To funguje też, gdyż je syć raz przeczerzena, albo gdyż nie masz przystup k internety. A gdy se raz sam ludki niedzie zniezbożył, a chcesz o pomoc prosić, też za to dawaja epy, na przykład What Three Words. Jak szo funguje, szo to zonicze naszym artiklu na temu warnowanskie epy, pak w app MDR Serbia, albo też na naszej internetowej stronie.

Niedzielu, po takim začarowszym, bie tomu na dzień 25 let potem, co je chruszczanski szulski zbieżk startował. Jako rebelowachu starszy nowego piatoletnika, kiż tam jace niesmiedzeše być. W obsadzichu chruszczansku szulu a dachu swoje dzieci tola tam wuczować z pomocą studentów a wuczorju na umienku. Ale zbieżk na końcu zreszczy. Ale miesze a ma dale wuskutki. Najaktualniejszy równie dzieła znowa skupina aktywistów, tun krocz na tym założyć serbsku swobodną szulu. Wiace o tym, taktyż o finansowaniu albo o tyż skeptickim zladowaniu na tutum projekt, ale tyż pošitkovne vo aktuálnym stave serbského šulstva, s čem mohli niedzielu pola nás slyšeť, vusovanie Moniky Gardesovej je 25 let po kresťanským šulským zbiežku, namakáče tiež na našej internetovej strone v app MDR Serbia a tiež ako celovopšený podcast nemále posta menšiny doby namakáče jom pola AAD Sounds. Vosom hodin, jedená posta je.

0: wiesz, co lubię dzisiaj, przyjdący żeńcom była zasi przy gasie. Ach, to ja tam zasi była? Kwakula, wyna jo ze swyńską pojedała, a przy siebie tak rydnie spiwała. Na wszystko ja ulezła z gata dalszna żaba. Ja som se usednula na kamień, a widziała, aż ja ta druga żabka jaden mużyk. Wenio se frysznego powietrza nasriebał, a pytom z dwymokim głosom gronił.
1: Kwak, kwak, kwak, my se groni wydulak. Ako widzim, nie som lito za żołżn ten brydny. Szkoda, wacy som ja przecej, akol brydny we naliszu ze swydy ulis.
2: Ale lito za som ja brydna była ja. Kwakula, kwak, coż mnie znasz, pomagasz tamne żabki wubużysz, kwak?
1: No, mojo godla, ale ty zachopijosz, kwak.
0: A wyni z tej krzasnie zaspiewały.

0: Vujkos tej tak spiwały, a lubeżisi na drugim dniu jak wakula wetną łodki na kamieniu sejżyła, a ja som słyszała ju ze Swinską pojedasz.
1: Hej, lube Swinsko, kwak se cora wiacor na mój spiw słuchało, a s wodulaka widziło, kwak, kwak?
2: No, se wie aż som, jedna żabka riedniejsza jak ta druga. Ach, a wy, kwakula a wodulak, ste taki riedny perik.
1: Jo, kwak, wodulak se mnie wielgin spodoba.
3: Kwak!
1: Wenn ma taki pszał je muskecy gwoz, a ją mnie pomagał dalszne żabki wubużisz. Kwak.
0: Na trzejszym dniu su przypliewali 3, 4, 5, 6 och cała gromada żabu. Narski jo swynsko na kusztu z nich kukało. A ako jo se wino za briazami schuwało, jo se zachopił prydny żabiecy koncert. Jo lube zisi, z tego dnia słyszym kużdy jacor zgata kwakotanie żabu. A gaż wy teke kradu derie słuchaszo, słyszysz o teke wy rydny spił żabu.

Mias tym aż dwaz teo muskiju starego na najbrutalnejszu a najwiece zadistisku ważniu obszywajotej, zachopio Czeszy, dom przepytowasz.

0: W samym czasie w regionalnym ekspresu na jeździe z Lipska do Hrzebusa.
1: To ja ale wielgin przyjaznie w tebie, Krzysztof, aż sobą przyjrzysz.
2: No co ga mnie drugiego u siebie stanio?
1: Ty nie masz, aż mi ulicowasz, aż ciebie to naprzódu nie zajmują. Coż smy plaknie za delatki w literaturowieży usłyszyłej. Krzysztof, ten żyłny artikel w nowym casniku, w tom serskim absolwencie, a koja zastasz im w lesie żywiesz nas czosto, sedem a zdrzaszczo swoju abituru gotował.
2: Jo, no, to ga jo pićku żyłny,
1: A teke nie rozumiem, aż nie doja żadne drugie nas pomnienia w drugich absolwentach serskiej uszeje szule z tego leta.
2: No, to ga nie o żadne żył. Serbska wusza szula jo se założyła w lesie żywiesz nas czosto 2,5.
1: Ja som weto napnita, co ma taki Herbert Bichak ulicowanieju.
2: My burzą mnie to wicze tak a tak słyszasz.
1: Co go dla niej poprzełem ze swojej abituru studium zachopił, ale do rolnikarstwa szil.
2: Kto?
1: Ty a twoje głupie handy. Taki Herbert Bicha. Co go dla niej na żadną uniwersytu szil.
2: Ej, moje handy o wielgin lube. A sudoku wersja ja ci napszałdu fecujo. Co se ty poprzełem przaszała?
0: Jeszcze nie mądry wisio na trosze buzom, a we wokulinie. Tak szegnio maskirowana pestała, która stoi na boku drogi naprzeciwo domoju, swojo kapucu dwymje do oblica. Pićku pestrzej klinka telefon w kioki dacoj z domie.
3: Kirki dacuła. Halo? Halo? Kto tam pejeda?
4: Bichar. Herbert Bichar. Wedaj so, prosim. Aż tak pezdze iści melim.
3: To nie jest żaden problem. To żynio rydne przechwatanie. W slidnych dniach som już o cestrzej opycała was zazwynisz.
4: Jo, mej telefon jo był dokusów. Som je nakle żinca slidk dostał. Jo plawas teke taki czaszny wichor.
3: Plana z teke kradu nie mudri.
4: Jo, krończo raz. By se wieto wierili, jeszcze żinca doberku jeś.
3: Żinca jeszcze?
4: Wiesz co, som ja z tym kradu stary. Nich ten tak przaje nie wie, jak dwójko burzom jeszcze nasłyszę. A wiesz co, w lednych letach, z tego czasu, aż że moja żinska wetem nią weteśla, som kradu wesamosił. Ja jadno re nie wiem, na kogo mam se obrosić. A mam jadnu wiec, ktoruż com wam dowierić. Som za was nieco zestajał, a to com wam przepadaś.
3: Ach, ale co go la niszczy mnie to przy naszą ogle, że przed 14 dniami dali.
4: No, to gaz czołu ze szulskiego rydu nie była. A następność, bo ktoruż se jadna jo czoszku delikatna. Petakem, przyszczo prosim.
0: Nie czekając na reakcję, ją bym słuchatko położył. Jadwiga kioki dacowa, se nie oprzeliś dwójkotliwa, ją krapsnuła swój mantel, a ją ujszła z doma przez togo, aż by se z muskim a synom rozszoknowała. Ako ją Jadwiga dom spuściła, do swojego cerwinego Audia zalizła a wytjęła, nie opytnuła, aż czarny BMW, jest lidujo.

0: Karolin se obora z rukoma a nogoma. Veto njama žednu šansu. Jej se muši před vrcima. Ako vena zase k sebi přižo, laže na jatnej Zofie. Mimo orientácie se vena rozklidujo.
1: Že ja som.
2: Ústčovi vista, moja ľuba.
1: Co ja se stalo? Kristof, te šela.
2: Šikno porídku. Vistčo, myslím se, musím vám něco ulicovaš.
0: A stará buroka ulicujo. Vena ulicujo, ako jo vena, kaž jo se rošiva z uchožovania se svojim psom, cevu situáciu zaopitnúva. Nepjavé nejo se byva celé vesta, lec jo vena teke obšaudu ukšiky svišava, ale ako jo vena blíže přišva, jo vena vyživa, kak jo Kristof Karolin k jatnemu bomoju šískau a ju zachopiju dajaš. Na to jo vena mimo dvojkego komuženja svojego šapaskego psa na Kristofa ščuvava. Ako jo se ten pjas do jogo nogi zakusov, a Kristof jo Karolin pustio, jo se vena z jatnem kijom přibliživa a z nim z polneju mrcu Kristofovu kvovu deriva. Tak malcnik až možno jo vena skojnstnik svojej živnosti susodnym gruntam Herberta Bicharja gnava. Na kencu jo obeju zecnio neju z jatnem traktorom na svej dvor dovjadva. Z jatnym paketowym banczykom Jovena Kristofa uwezała, a do jadnej brożnie zawrywa. Karolin jo do swojej bydlinskiej szpy doniosła.
1: A co go dla niej policja jeszcze ho?
2: Dokulaż nie są jo jeszcze zazwoniła. Nin to tak bojazniwie nie gledajszo żuczko. Nie są z jadnego micha z tożtymi lużimi, kęć su za toż ten masaker zagronite. Ale dajo nieco, co špedejova vežeš.
1: Aha.
2: Co go lasčo sem šišva, vygasčo kšiva k bicharjojcam, přitrefi o to.
1: Jo.
2: A vysčo kšiva k njomu jogo zajžonost čidla.
1: Pšau je, My sme atike v casniku v bicharju nadejšli. Tam jo napisane bylo, až jo byl abiturient cerskeje ušeje šule, v Chošebuzu vyleše živěš nás často sedm a sto žasča. Ale sersku ušu šulu su zavožili akle pěš let pøstžej. A my jo zajmovava, co se za tým chova.
2: Jo.
1: Snáš, jo to jana šiščanská zmylka. Ale nevím, lec věci za tým štuce.
2: O jo, to se teke myslím. Słuchaj, šo. Som już o čižasča liet susedka Herberta Bicharja, a jogo derje znajom, a som jogo obšaudu vilgin rada miła. To jo teke pšice na cogodla, ni som jogo petajmnosť vetek šiła.
1: Kaku petajmnosť?
2: Jo, Bichar jo taki přeznanjony patriotiski Serb był, a jogo ľudia jomu wielgin na učobie lažał. Ale teke se myslím, až jo miu čach ve svej ľud, vesemnie ve slednych letach. No jo, a penjo o taka kista, ktaruž jo mi dovieril. So musela jomu tvardučko zlubiš, až pužom ju ako okove gvoješ čitaš. A som musela jomu teke zlubiš, až nikde do tie kiste nepeglidňom. To by pedva malo celé serske stavizne vec držastých liet. Nic nebe tak vestalo, ako jo bylo do togo.
1: A gajoven vám tu kistu dal?
2: To jo bylo minjej abo vici dokradne prečižašča lietami.
1: A niesčo napšaudu nikde do tie kiste nučke dali?
2: Nikde.
1: A žota kista ninto jo?
2: V mojom chliu je. A myslím se, až ninto, kaž jo Bichar umriev, jo cas petajmnosť vetek šieš. Pejža mi. Žotak?
1: Jo. Som hišči pičku chamona. Ale myslím se, až to žo.
2: O, laže ten zesrajnc, kenčo vás kčiu pieri zamordovaš. To pak jo derje ze šnorovane pakčik. Wiesz, co ja go obszałdu lubowała?
1: Jo, wyn jo byl moja prydna obszałdna lubosć.
2: Ojej.
1: A wyn jo opytaj mnie zadajsz. Ach, to wie, lec ja won obszałdu coro wiaco doma byl. Znasz jo teke te ju drugi ju zabil.
2: O chude żółczko, myj czas.
0: Hojo se Karolin möliwa. Ale z kuštym lemiazom, ktoryž ste Karolin a ta stara buroka za sobu vestajivej, ste se blíživej tomu misterióznemu pötemstvoju Herberta Bicharja vece a vece.
2: Tude jo takista. Šekno jo ceve zarzave, ale to nie žen džil po takem dvojkem casu. Aho, ja ten kluc. Na nu, zamk jo rozvamane, to pak jo veľgin džilne. No jo.
1: Dňovniki, to sú šo dňovniki?
2: Jo. Peca kajšo, a ho sú casnikové artikele. Šikno datirované z leta 1906 a 1907. Nikotára artikele sú pečmarnione, napríklad ten. Serskoricna bibliotekarka z Berko smiertnie znieglucona. Juta B. wytwórzio z Runie jest niecery. Przycena aż to nienta nie znate.
1: Aho, co go dla jo historyka Ludwig M. samomordarstwo ukbal. Sletny pietk jo M. z pietego nastwarka skocyl, wyn jo net namiestnie niegluki swoich sześćkich zranienio dla umryl.
2: Beże meje. Mej bok. Aho, Anita B., kulturna wiedobnostnica, jo se chyszyła przeciek. Je przyjaźnie lepszasza ju. Co godla? O mej,
1: co? Co jo se jano czoiło?
2: Obszadu ci sebie mordarstwa, żoż su przycyny żilnie nierozwiezane westali.
1: Ale co jo bicha tak potajemnego usleżil?
2: Te dnioniki. Snaž jo tam nučika něco napísané.